0: zaklęsą.
1: To i 2,3 MHz od dwie strony na Pirin. Radio Błogoławgrad. FM Stereo. Radio Tu. Na jugu zapada.